romgi Thoro bedo lweny me tuo Thoro bedo lweny me to Thoro wero lweny me chan Thoro wekeno pon rekomi Were tiade yu chwinyi

ento peti kanoro kawano ngwesho telaro wano ringo telaro borri pien chocha chel kobiwani yini beda chakki karachel kede giki en chocha chelo da pun mede kobiwani tikar menyualo dano kret kare ame dano weho kiri lobo ni tungrotko ba yini nadai diyo chunywa yini nadai chunkedwa akadotia be